fashion jak stezka. See nice girl, yeah wild boy. Bit, yeah nah boy. Sexy, ale nie musisz mnie rozpić. Jackson, thriller, stanął jako zombie.